0: jakie są prawdopodobne przyczyny tego wykolejenia?
1: Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, albo